jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: Ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self Aware w RMF Max, że wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry, Polsko.
0: Siemaneczko,
1: cześć. Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września, od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: No i wiadomo, że najlepsze bangery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego Loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej. Że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to? Czyli na przykład jak? Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kaigo, Selena Gomez. Słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak. Sprawdzimy też, co w pogodzie. Ruszamy. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, a od 1 września VAT na paliwo wrócił do 23%. W Ciechanowie ostatniego dnia kierowcy tłumnie ruszyli na stację, gdzie tworzyły się ogromne kolejki. Benzyna kosztowała około 6 zł 64 groszy, a diesel był o ponad złotówkę droższy. Teraz ceny są już wyższe. Średnio około 7,64 za benzynę i 8,39 za diesla.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Rada Powiatu Mławskiego zostanie odwołana. Do komisarza wyborczego w Ciechanowie trafiły już podpisy mieszkańców, którzy wsparli inicjatywę. Główny powód to oczywiście trudna sytuacja finansowa szpitala powiatowego. Mieszkańcy powiatu mławskiego biorą sprawy w swoje ręce, a stosowne podpisy już zostały do komisarza wyborczego złożone.
4: Tak, wniosek wraz z podpisami został złożony 27 sierpnia.
2: Jesteście w trakcie liczenia. Ile tych podpisów potrzeba, a ile zostało złożonych?
4: Inicjator referendum złożył około 7 000 podpisów. Tak, to było przez inicjatora, tutaj przez pełnomocnika inicjatora podane. Według nas jest to 380 kart.
2: Mówiła nam Grażyna Kawecka, dyrektorka Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie. W RMF Max wracamy do akcji Becikowe na cztery łapy. Przypomnijmy, mieszkańcy gminy Sońsk mogą adoptować psiaka ze schroniska w Pawłowie i otrzymać na ten cel finansowe wsparcie.
5: Mamy i adopcje, mamy osoby, które pytają. Te pierwsze adopcje są już za nami. Oczywiście czekamy na kolejne chętne osoby, które chcą skorzystać z Becikowego. Zachęcamy do kontaktu z naszym urzędem gminy. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.sońsk.pl, jak również u naszych pracowników, czy także w schronisku w Pawłowie, które współpracuje z gminą Sońsk i gdzie są odławiane nasze pieski.
2: A to był wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski. Wsparcie wynosi 1500 zł na jednego psa, a jedna osoba może adoptować maksymalnie 2 czworonogi. To oznacza, że na adopcję 2 psiaków można otrzymać łącznie 3000 zł. Wakacje się skończyły, a szkoły znów wchodzą na pełne obroty. Nowy rok szkolny to też nowe pomysły i projekty, a w RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw, dlatego pytamy, co w tym roku przygotowano w szkołach ponadpodstawowych w Ciechanowie.
6: Na uwagę zasługują może dwa takie projekty, które będą realizowane w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Pierwszy to jest projekt Zbadaj. Przede wszystkim ten projekt ma na celu pomóc nauczycielom poczuć się pewnie w świecie sztucznej inteligencji, żeby mogli rozwijać swoją ciekawość i przenieść ją na pracę z uczniami.
2: Opowiadała nam Aneta Głuszniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych. Jeśli natomiast działasz społecznie i pomagasz innym, to uwaga, bo ruszyła 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. To szansa, by wyróżnić wyjątkowych wolontariuszy z Mazowsza. Zgłoś kogoś, kto swoją pomocą zmienia świat na lepsze.
7: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Egips, Igo, Formani, ostatni dzień lata, człowiek się uśmiecha, bo już wstało o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje, wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy. Co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6, DJ Godza.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie, absolutnie. To szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, Nie Udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi. No ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie. No.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, no, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: No kto, nas? Kto nie śpi? No na przykład policja
0: Filip
2: nie śpi.
0: Śpi póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: No ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy.

0: Panie Remedy, panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: 6.29 to jest idealny moment, żebyście dostali informację, którą potem możecie podawać się w pracy, ponieważ mamy kota rekordzistę. Kota, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ urodził się z 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
0: Można.
1: Ale można. A czyli
0: one
1: koty mają palce.
0: Paluszki. Nie widać, ale mają.
3: Ale łapa standardowo 4.
1: Tak, łapa 4. Zawsze ta nie spada.
3: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
1: Rzeczywiście.
3: No z tym będzie problem. No. Miau!

0: ale to jest fantastyczny numer. To jest Alok i Jennifer Lopez, oczywiście w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje, no bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra. Gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch, grały dzisiaj w nocy, no ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi. Kiedy? Nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce?
0: US Open Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Ja to w RMF Max najbardziej lubię takie momenty, jak ci artyści, co ich gramy, to śpiewają o was, słuchacze RMF Max. Beauty and the Beat. Dobry beat wam leci z głośnika, a beauty, piękni, to jesteście wy. No wiadomo, 6:49, wstawaj, nie udawaj.
1: Bo to jest numer dla wszystkich kobiet.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: Halo, ja żądam, żeby o panach też to było.
1: I o panach
0: ja
1: też,
0: widzę,
1: dokładnie. 6:49 w RMF.
3: Kochani, pan prezydent znowu nam coś ponaobiecywał. Ostatnio spotkał się z młodzieżą w Juracie. I to właśnie to słynne spotkanie w weekend to było. I zapowiedział, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy, żeby pełnoletni w liceach i zawodówkach mieli... Suspens, bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: Super, super.
0: Ekstra!
1: Wow. Bo wiadomo, że najlepsze manewry to się robi za garażami.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest taki pan gastronom. No, takiej kiełbasy to jeszcze nie jedliśmy. Ciekawe. Hmm?
1: A takich hitów na pewno nie słyszeliście rano. Dawid Podsiadło i jego Na błysk. Jest też 6:50, więc jeżeli macie do pracy na 7, to już bym powoli wychodził i zakładał skarpety.

0: Najlepszy poranny budzik. Clean Bandit, Zara Larsson i Symphony 4 do 7.
1: Filip, a ty nie myślałeś, żeby z Zarą Larsson coś nagrać? Tak ładnie brzmieliście razem.
0: Myślałem, szanse są 50 na 50. To znaczy ja chcę, ona nie chce. Nie wiem, o co chodzi. No. Ale my za to w 100% chcemy Flash, Sport i Pogodę i to już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Siódma na zegarach, pora Ani powiedzieć dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Anna Łopuszańska, zaczynamy Flash.
5: Jeszcze dziś może zostać przesłuchany kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd najechał na samochód obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 osoby zostały ranne. To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
6: Jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
5: I jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki w tym roku muszą się liczyć z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
7: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
8: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
7: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
5: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie. No i zanim o sporcie, jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się nad morze. Będą utrudnienia, rusza wymiana nawierzchni na autostradzie A6 ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem.
9: Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 km jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
5: Tyle Anna Pałamar.
3: Mamy to?
0: Mamy to!
3: Sport w RMF Max.
5: No i na otwarcie podsumowanie, starcie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Za Burtą Wisła Kraków, która przegrała z Odrą Opole 1-2. No a teraz z Murawy przenosimy się na mokre korty w Nowym Jorku. Nasze tenisistki z powodu deszczu muszą czekać na swoje mecze w pierwszej rundzie US Open. Magdalena Frank i Magdalinette. Linette gra z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Starcie przerwano po pierwszym secie, a Frank w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Czekamy też na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
0: Weź sprawdź.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: A dziś w pogodzie mamy klasyczny polski kompromis. Przyjemne wartości na termometrach, trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszczowo, żeby nie było zbyt idealnie. Do 25 stopni w Krakowie i w Rzeszowie to najcieplej, do 23 kresek we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 22 stopnie to Katowice i Warszawa, 21 stopni nad morzem i 19 w Suwałkach.
0: Hity nam.
4: Mówiłaś, Ania, że w pogodzie nie może być zbyt idealnie, no to nie. Chyba my musimy być idealni.
5: Wy jesteście zawsze idealni.
4: Ale ja mówię też o tobie.
5: A, dzięki.
10: 4 minuty są po godzinie 7, więc fajnie, że wstaliście razem z RMF Max. Tutaj wstawaj, nie udawaj. Buongiorno, mordo. Moonlight i Fordo, Alabama.

0: gramy najlepiej, bo inaczej po prostu nie potrafimy. To If You Don't Know My Name na 10 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: A teraz, kochana ekipo RMF Max, mamy dla was najlepszą okazję tego poranka. Ale żeby wam pokazać, o co chodzi, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy na szkolnym korytarzu.
2: Słyszałeś, że baba od majcy znowu się wzięła?
0: A daj spokój, dosyć mam tej szkoły. Chciałbym wygrać pieniądze i mieć spokój.
2: A ja bym wtedy za to kupiła cały sklepik.
1: A wysłaliście SMS-a do Maxa?
0: No właśnie, no, dziecinnie proste, więc musisz tego SMS-a teraz wysłać. SMS-a o treści Max na numer 7327 za 3,69.
2: A nie można na TikToku wysłać?
1: No, na TikToku nie można, ale na stronie rmfmax.pl można.
0: Tym bardziej trzeba to zrobić teraz, bo właśnie odpaliliśmy dziecinnie prostą rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy 409.

0: 50 razy.
1: A to jest bardzo dużo.
0: Bardzo
2: dużo. Jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił 490 razy, to nawet dzieci to wiedzą.
0: SMS o treści max na 7327.

0: Wasze ulubione numery od samego rana w RMF Max. Marlon Hofstadt i kawałek I Like. Jest 7.20 w RMF Max i wy od razu macie najlepsze informacje. Jeżeli teraz jedziecie w samochodem, to lepszej wiadomości nie usłyszycie rano.
1: No, są ciekawostki, że hej, słuchajcie, może widzieliście w drzewach, w lasach też... W drzewach. W lasach ktoś okleja drzewa czarną taśmą i to wygląda, jakby ktoś po prostu spakował bagaż w sortowni na lotnisku. Już tłumaczymy, o co chodzi. Chodzi o przypłaszczkę granatka. Co to jest? To jest chrząszcz z rodziny bogatkowatych.
0: Hello, kochane
1: chrząszcze. No i one będą w ten sposób liczone, bo on sobie tam będzie leciał, chodził i do tej taśmy się... przyklei i dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co? Listce obecności przypłaszczki granatki, no.
2: Więc moi drodzy, gdybyście szli lasem, tak spacerek robicie sobie, tak, i słyszycie takie, ojejejej, ratunku, niech mnie ktoś uwolni, to nie ratujemy, to tak ma być, coś tam mają przykleić i siedzieć.
0: Jedyne, co was może zaskoczyć, to jeżeli ktoś się przyklei akurat trzy taśmy koło siebie i będą takie trzy paski, to wtedy będzie po prostu bardzo oryginalne drzewo.
1: Filip.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz. Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
0: I do herbaty też.
2: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
3: No.
2: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła. Nie?
3: Matko.
0: 1,5 bańki?
2: Tak.
0: Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar Matko. Wszystkich dostała od rodziców. 1,5 bańki.
2: Wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
3: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I co myślisz, że to jego?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana, Temper City Self-Aware w RMF Max. 7 już prawie 39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć. Dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku. Nie, ja się zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę,
2: tak?
1: Tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna.
2: No.
1: 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No.
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
8: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
9: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
10: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
11: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda w Agary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze! Kurczę, dobrze!
3: Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
0: Tak, no.
5: Dobra.
0: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: Jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
0: Pewnie. No pewnie, dawaj.
4: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich Jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
0: Dzięki.
5: Look at me. Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiatał.

0: I my też was i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, nie udawaj. RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
3: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
2: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
4: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
2: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołecznie ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Magdalinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
1: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl. Hity na maksa.
4: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej
0: 3,5.
4: pory? 3,5.
0: A to nie koniec.
4: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
5: Kochani, ja jak wasze serducha, jesteśmy z wami.
4: Max.
5: Wstawaj, nie udawaj, słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: ale byśmy was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: 108 po 8!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie! Tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u borsuka.
4: O nie, którego borsuka?
0: Tego, co wiecie. Znaczy, on już niczym nie stuka.
4: Nie.
0: Nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
4: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
3: Kanapki, no.
0: Z pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9 po 8. DJ Gorza, już teraz.

0: końca.
1: No bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims, bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
2: Ua. A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
3: To jest nowość dla mnie, bo do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
1: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Reklama.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: I po reklamie.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: Super, że zaczynacie dzień z RMF Max. Super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji jest są potrzebne właśnie śmieci.
0: Mają takie przetwórnie. Okay,
2: okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
3: Z Polski mówisz?
2: Z Polski, mhm.
3: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim. No bo, co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich.
2: Zapach kaucji.

0: To jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8.36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no
2: wiecie.
3: No, no słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. To jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i śmiało.
0: I później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy. To jest dobry
1: deal, wesoło?
0: No.
1: A szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
4: Max. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej! Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia!
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mławy.

0: Najświeższe nowości Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwitschia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: W szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, ale już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie to mi się...
4: To się nigdy przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji... To znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
0: Bardzo.
4: No wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się B kwadrat minus 4AC. Tak,
3: tak jest! Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Parabole, Fastboy, tańczą,
0: Music Sounds.
3: Ja się uśmiałem.

0: To Lady Gaga w RMF Max, ale już prawie godzina dziewiąta, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Iga. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Mazowsze.

0: Na zegarach 9:00, to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak, dzień dobry, cześć, ruszamy. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
1: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim, właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie poinformowania służb lotniczych o incydencie.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Ruszyło głosowanie w plebiscycie Hipokrates 2026. Szanse na zwycięstwo w poszczególnych kategoriach mają m.in. medycy z powiatu płońskiego. O szczegółach teraz nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Nominowani są związani z Płońską Lecznicą. W kategorii ginekolog roku o zwycięstwo walczy Ryszard Kołcz. W kategorii menadżer placówki medycznej Robert Makówka. A w kategorii położna roku Anna Czyż. Jest też kategoria Szpital Roku i tu na wasze wsparcie liczy bardzo mocno Szpital Powiatowy imienia Marszałka Piłsudskiego w Płońsku. Liczy się każdy głos, a po szczegóły odsyłam na stronę organizatora plebiscytu.
0: Medycy z powiatu płońskiego walczą o zwycięstwo najpierw w województwie, a później, jeśli nie zabraknie głosów, powalczą na szczeblu krajowym. W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw i jak już informowaliśmy, ruszył trzeci, a zarazem przedostatni etap rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich latach, cieszy się pielęgniarstwo. I tu niestety miejsc już nie ma.
4: Pierwszy etap pokazał to, że zainteresowanie jest bardzo duże wśród młodych osób i nie tylko, bo pierwszy raz też w historii naszej uczelni kierunek pielęgniarstwo już miał pełną listę osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. Niestety w drugim naborze już nie uruchomiliśmy tej rekrutacji, ewentualnie tylko osoby z listy rezerwowej mogą czekać, czy coś się zmieni. Na pozostałe kierunki też widzimy, że jest bardzo dobry nabór.
0: Mówiła nam dziś Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. I uwaga, duże zmiany w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Do 24 października pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, między innymi ruchem jednotorowym i zastępczą komunikacją autobusową. Największe zmiany czekają podróżnych na linii R92 między Tłuszczem a Legionowem, gdzie ruch pociągów został wstrzymany. A teraz rzut oka na drogi, bo w RMF Max trzymamy rękę na pulsie. O poranku zarówno wojewódzkie, jak i lokalne trasy są przejezdne. Ruch jest większy, co oczywiście ma związek z powrotem uczniów do szkół, ale na razie bez kolizji i oby tak zostało. Noga z gazu i szerokiej drogi. Teraz czas na szczegółową prognozę pogody. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na termometrach 17 stopni w Płońsku, nieco cieplej w Ciechanowie i Mławie, bo tam słupki rtęci wskazują 19. Z taką temperaturą wchodzimy w środę. W ciągu dnia spodziewamy się maksymalnie 21 stopni. Poranek bez opadów, ale jeśli wychodząc zastanawiacie się, czy wziąć ze sobą parasol, to lepiej weźcie, bo na Mazowszu może przelotnie popadać. Deszczowe chmury będą przeplatać się ze słońcem. Najwięcej tego słońca dzisiaj w Płońsku. Mamy 2 września, a jesień już powoli daje o sobie znać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
7: Natalia Kawałek,
8: Mateusz Marek.
7: To byliśmy my!
6: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
8: Fajnie ludzie. Było, fajnie. Jutro fajnie. Też będzie fajnie.
7: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
8: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
7: Okej. Okay. To macie teraz. Pinky promise.
6: Sorry, papi.

zawsze, prawda? Tu RMF Max, no zawsze odpalamy dzisiaj wersję środową. Musiałem spojrzeć w kalendarz, żeby się nie pogubić programu byle do obiadu. No i mamy to coś. No, tak naprawdę to coś to dzisiaj się konkretnie zacznie. I mamy na to dobry plan w RMF Max. No wszystko się zgadza. Tu RMF Max, a w RMF Max do 12. Piotrek Miwald. Dzień dobry.

Katy Perry, tak sobie słuchamy razem na Mazowszu w samochodzie, gdzieś tam w pracy już tego California Girls i tak się zastanawiałem, czy Katy Perry spóźniała się do pracy. No, no właśnie, musiałbym wygooglować i poczytać o tym. Na pewno kierowców i pasażerów ZKM czekają zmiany w organizacji ruchu przy centrum handlowym we Władysławowie. Od dzisiaj od środy miasto rozpoczyna kolejny etap budowy ronda skrzyżowania drogi krajowej nr 60 z Aleją Unii Europejskiej. Pozdrawiamy wszystkich kierowców. To rozbudowa tak zwanej wschodniej obwodnicy Ciechanowa. No to jak wybieracie się do pracy, no to warto by było trochę minut dołożyć do tego czasu przybycia do roboty albo do szkoły, żeby no te pierwsze dni we wrześniu nie były spóźnione i odnotowane. No i uwaga, nie spóźnijcie się także do naszej zabawy Casa de Palma. Ona cały czas trwa i nagrody czekają. Za chwilę w RMF Max Mazowsze szczegóły. Jak wygrywać?

0: Dobra bujanka, jeszcze letnia bujaneczka w RMF Max. Tak, to byle do obiadu. Alex Warren dobrze letnio nam robi. Tak, letnio, bo jeszcze te prawie 20 dni celebrować będziemy lato. Może wakacje się skończyły, ale na pewno letnia zabawa Casa de Palma po 15 tysięcy w RMF Max trwa. I oprócz tych 15 tysięcy, które... O, tam czekają, tam są pochowane! Czekają na was, mamy świetne nagrody życzowe. Maszynka do lodów, to naprawdę kusi. Może maszynka do popcornu, ale kusić będzie, jak dostaniecie się do finału. Max wyślijcie. Takie hasło. Max na 7327, 1 SMS tylko 369, hasło Max na 7327, zapraszamy do finału. Do finału można dostać się także na rmfmax.pl. Dostańcie się do finału jeszcze letniego. Casa de Palma po nagrody w RMF Max. A za chwilę o pogodzie, jaka będzie, sprawdźcie koniecznie prognozę.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Grzegorz,
8: Asia, Martyna,
9: Lady Gaga.
8: Z tej strony modelki
10: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
13: Na termometrach 17 stopni w Płońsku, nieco cieplej w Ciechanowie i Mławie, bo tam słupki rtęci wskazują 19. Z taką temperaturą wchodzimy w środę. W ciągu dnia spodziewamy się maksymalnie 21 stopni. Poranek bez opadów, ale jeśli wychodząc zastanawiacie się, czy wziąć ze sobą parasol, to lepiej weźcie, bo na Mazowszu może przelotnie popadać. Deszczowe chmury będą przeplatać się ze słońcem. Najwięcej tego słońca dzisiaj w Płońsku. Mamy 2 września, a jesień już powoli daje o sobie znać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
11: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

niektórych dobrze nakręca do wstawania, niektórych do pracowania, niektórych po prostu do uczenia się. No, formy działania muzyki są naprawdę bardzo różne na Mazowszu. Britney Spears, Toxic. Dzisiaj będzie mowa o fajnym koncercie, ale to po 10:00 wybierzemy się na plażę Patelnię. A teraz chciałem zmotywować nie tylko was, ale wasze dzieciaki do siatkówki. Pewnie są w szkole, dlatego warto by było, że słuchający rodzic na Mazowszu teraz coś zanotuje. Czy dziecko lubi siatkówkę? Akademia Młodzieżowa Siatkówki KPS Płock prowadzi nabór i zaprasza już w najbliższy piątek, żeby się pojawić, żeby się sprawdzić, żeby ten nabór był skuteczny. Czekają na dzieciaków w wieku od 7 do 12 lat, więc gdzieś tam jak tam na plaży ta piłka dobrze podskakiwała i wasze dziecko radziło sobie z siatkówką naprawdę fajnie, to warto by było z tej opcji skorzystać. A u nas niech nakręca muzyka. Kolejna nowość w tym

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
7: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
6: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
8: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
12: Mamy 10:00, a to oznacza czas na kolejny flash. Z wami Daria Polak, słuchacie RMF Max Mazowsze. Zapraszam, zaczynamy. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
13: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
12: Tyle Igor Skrzypek.
11: To jest RMF Max Mazowsze.
12: Co najmniej do 10 września zamknięty będzie Las Śmieciński, czyli uroczysko Śmiecin. Jak ustalił reporter RMF Max Mazowsze, cały czas trwają tam prace porządkowe po sierpniowych wichurach.
14: Ten kompleks nasz Śmieciński jest zabezpieczony tablicami zakaz wstępu. Tam są podane daty, do kiedy w zasadzie nie powinniśmy tam wchodzić. Są porozciągane taśmy, jeżeli akurat nie są zerwane, bo niestety zawsze komuś to przeszkadza i te taśmy są zrywane. Chodzi o to, żeby komuś coś na głowę nie spadło, bo jednak część tych gałęzi zostaje na drzewach, nawet po pozyskaniu naszym, po ściągnięciu tych drzew, które były wywrócone, tych złomów, tych wywrotów.
12: Po dwóch sierpniowych burzach do usunięcia jest tam wciąż 500 metrów sześciennych drewna. Na spacer bez obaw możecie za to wybrać się do Lasu Krubińskiego. A teraz uwaga mieszkańcy Mławy. Jeszcze w tym roku kierowców czekają spore utrudnienia na ulicy Kościuszki. A o szczegóły pytamy Piotra Tomaszewskiego z Mławskiego Ratusza.
15: Tutaj będzie to złożone zadanie, gdyż na tym obszarze są trzy węzły wodociągowe, takie główne węzły wodociągowe i one zostaną przebudowane. No i cały kolektor zostanie, jak to fachowcy mówią, strzelony przyciskiem, tak żeby jak najmniej tych uciążliwości w zakresie pasa drogowego wystąpiło.
12: Prace związane z wodociągiem mają ruszyć pod koniec października. października lub na początku listopada. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Przenosimy się do Ciechanowa, bo w RMF Max na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w regionie i uwaga kierowcy. Od dziś wchodzi kolejny etap budowy ronda na skrzyżowaniu krajowej 60 z Aleją Unii Europejskiej. Wjazd w Aleję Unii Europejskiej będzie możliwy tylko od strony Ciechanowa, a wyjazd w kierunku Ciechanowa będzie zamknięty. Zmieniony zostanie też dojazd do centrum handlowego i przystanki autobusowe. I na koniec coś dla studentów ze stolicy. Możecie otrzymać od 500 do 1500 zł miesięcznie. Warunkiem są dobre wyniki w nauce oraz sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub działalność społeczna. Nabór wniosków potrwa do 10 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Sprawdzamy, co w pogodzie na środę. Na termometrach mamy już 19 stopni w Płońsku, nieco cieplej w Mławie, tam słupki pokazują 20 stopni, natomiast chłodniej w Ciechanowie, 18 kresek. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 22 stopni. Choć teraz bez opadów, parasol warto mieć pod ręką, bo na Mazowszu możliwy jest przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się dziś przeplatać ze słońcem, którego najwięcej zobaczymy w Płońsku. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo mają niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Hity na maj.
18: Kiedy tak naprawdę po 10 szukasz sposobu na ten środowy dzień w pracy, no to proszę podgłosić RMF Max. Mamy na to dużą ilość fajnych sposobów, żeby ten dzień był fajniejszy. No właśnie, będzie informacja, jak kasę wygrać w Casa de Palma, będzie runda bonusowa, będzie mowa o muzycznej perełce, bo sobie coś wyjątkowego przypomnimy, no i te nowości, które kochacie, i muzyka

Tu RMF Maxi, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No to teraz taka muzyczna perełka, która cofnie nas do roku 1998, ale właśnie wtedy, w tym roku, powstał zespół, który zaraz zaśpiewa dla was na antenie waszej ulubionej stacji radiowej. Zespół, który powstał w Płocku i który tak naprawdę nucony jest już od wielu, wielu lat, a to jego największy przebój. Panowie, bo to duet. Jeden gość to Łukasz Wółkiewicz, drugi Marcin Siwka, a oni nazywają się 1-8-L, a resztę wiecie co robić. Miłego śpiewania.

0: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: I po reklamie RMF Max.

Samber prosto ze Stanów, a my zostajemy w naszym regionie, chociaż teraz proponowałbym wybrać się troszeczkę dalej niż te 50-70 km na przykład od Ciechanowa i wybyć do Kutna. Ja wiem, że to trochę dalej niż normalnie mówimy o tym regionie, ale w najbliższy weekend odbywa się tutaj coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego. Święto Róży się nazywa ta impreza. Jak jeszcze nie słyszeliście, no to duże faux pas. 52 raz odbywa się w Kutnie Święto Róży. Zaczynają w piątek, balują w sobotę i jeszcze w niedzielę, a oczywiście gwiazdą wieczoru, dnia i całego weekendu jest róża. Kutnowski Dom Kultury to organizuje z naprawdę dużą ilością fajnych ludzi. W piątek, 4 września uroczyste otwarcie, występy gwiazd, pojawi się Michał Szpak, Blanka Smolasty, w niedzielę koncert Anastazji Maciąg, ale w międzyczasie w sobotę jest clubbing na wolności i tutaj na Placu Wolności w Kutnie pogrywają dobrą taneczną nutę. Bardzo wyjątkowe, kolorowe święto, na którym byłem, uczestniczyłem i sam z przyjemnością jeszcze na nim pogram. W najbliższą sobotę i wszystkich DJ-ów grających na święcie właśnie Róży w Kutnie. Bardzo serdecznie tutaj z RMF Max Mazowsze pozdrawiam.

0: robota sama się kula przy takiej muzie, prawda? I ta środa wydaje się być fajniejsza jeszcze do południa, byle do obiadu, słuchacie w RMF Max. A jak fajną środę można sobie zrobić? Pomysłów jest kilka. Na pewno wygrać nagrodę w RMF Max. Maszynka do popcornu, przypomnieć sobie lato maszynką do lodów, albo jakiś fajny głośniczek, żeby głośno RMF Max grało. No chyba, że potrzebne jest szybkie 500, które można tutaj wygrać. Casa de Palma w bardzo letnim wydaniu jeszcze w tym tygodniu, ale najważniejszą informacją jest to, że 15 tysięcy także na was czeka, a my czekamy na wasze zgłoszenia. Finał środowy czeka SMS-y. O treści Max trzeba wysyłać na 7327. Prosta droga do finału SMS-em o treści Max za 3,69. Ale jak na przykład tam szef podgląda i co znowu ten telefon używasz? Dzieciaki mają zabronione? To chyba my też zabronimy. No to można kliknąć na rmfmax.pl i tutaj spotkacie dużą ilość fajnych bonusów właśnie tej zabawie Casa de Palma. To co? rmfmax.pl czy Max na 7327?
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Muzyka. I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: Sprawdzamy, co w pogodzie na środę. Na termometrach mamy już 19 stopni w Płońsku, nieco cieplej w Mławie, tam słupki pokazują 20 stopni, natomiast chłodniej w Ciechanowie, 18 kresek. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 22 stopni. Choć teraz bez opadów, parasol warto mieć pod ręką, bo na Mazowszu możliwy jest przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się dziś przeplatać ze słońcem, którego najwięcej zobaczymy w Płońsku. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo mają niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
3: RMF Max.
4: RMF Max Mazowsze.

Lato. Czy oszalało wasze serce na Mazowszu z miłości? To był Sobel i Kochasz w programie Byle do obiadu. Może wasze serce oszaleje podczas kolejnego letniego wydarzenia koncertowego, które będzie miało miejsce na plaży Patelni. Byłem, widziałem piękne miejsce, a na pewno duża ilość z was, którzy słuchają teraz RMF Max na Mazowszu, także tam tego lata się bawiłam. Czy to będzie ostatni balet tego sezonu? Czy poskaczecie na koncercie? Drzwi i bramy właśnie plaży Patelnia w Grabinie otwierają się po godzinie 20, a gwiazdami wieczoru będzie naprawdę mocna polska ekipa hip-hopowa. Gomba o 3-3 w pełnym składzie. Szczepan, Tadeo, Wyguś, no i Mata, tak? Dokładnie on także tam będzie. Koncert zaplanowany jest w okolice 1 w nocy, a to wszystko w Grabinie koło Płocka, właśnie na plaży Patelnia. Więcej informacji imprezowych także wieczorem w Tour de Klambie. No i nie zapominajcie zajrzeć na rmfmax.pl, a może trafi wam się zaproszenie na ten koncert. Teraz trafi wam się Loser, Tame Impala, to nówka sztuka w RMF Max Mazowsze.

0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 11 w RMF Max Mazowsze. Czas na garść informacji. Z wami Daria Polak. Ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
7: Mogłem się zgłosić do tego w czasie dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
8: Czeka pan na razie?
7: Czekam. No szkoda mi, bo to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
8: A gdyby musiałeś pan wyprowadzić to?
7: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
6: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
9: To jest RMF Max Mazowsze.
6: Policjanci podsumowali wakacje na drogach powiatu ciechanowskiego. Teraz o tym we fleszu o 11. Łącznie doszło do 8 wypadków. Jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali 23 pijanych kierowców i ujawnili blisko 1900 wykroczeń. Dobra wiadomość jest taka, że nad wodą nie doszło do żadnego utonięcia. A teraz wracamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, gdzie jak już wspominaliśmy we fleszach, trwa trzeci, przedostatni etap rekrutacji. Największym zainteresowaniem cieszy się pielęgniarstwo. Na 120 miejsc zgłosiło się już 190 kandydatów, ale oprócz pielęgniarstwa dużo osób chce też studiować fizjoterapię.
10: Tak, fizjoterapia to jest taki jeden z naszych nowszych kierunków, bo będzie trzeci rok, kiedy studenci będą rozpoczynać kolejny rok akademicki, ale też każdego roku widzimy bardzo dobry nabór, no i w tym roku po tym drugim etapie blisko 100 osób zainteresowanych, takich, które już złożyły właśnie teczki i będą za chwilę kolejne osoby miały status przyjętego na studia, więc tutaj kierunki okołomedyczne rzeczywiście cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale o inżynierskich też cały czas mówimy, zapraszamy.
6: Opowiadała Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Narodowe Czytanie świętuje w tym roku jubileusz. Przed nami 15. edycja akcji, a czytane tym razem będą Dziady Adama Mickiewicza. W Ciechanowie odbędzie się to w niezwykłej scenerii.
11: Na wydarzenie zapraszają wszystkie ciechanowskie biblioteki, Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki.
12: Dziady Adama Mickiewicza. Będziemy je czytać w Zamku Książąt Mazowieckich, a dokładnie w Salce Gotyckiej. Spotykamy się tam wraz ze wszystkimi artystami, którzy również uświetnią swoimi występami wydarzenie.
11: A zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Narodowe Czytanie już 5 września, początek o godzinie 10.30. Wstęp wolny.
6: Tyle od Kamila Puternickiego. I na koniec nowy termin gminnych dożynek w Rydzewie. Święto Plonów odbędzie się 19 września, początek o 13. W programie m.in. koncerty Miłego Pana i Defisu, regionalne przysmaki, atrakcje dla dzieci i zabawa z DJ-em. W tym fleszu to wszystko, a teraz pogoda.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Na termometrach 20 stopni w Płońsku i w Mławie, o stopień chłodniej natomiast w Ciechanowie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 22 stopni. Jak na razie bez deszczu, ale parasol warto mieć pod ręką, bo na Mazowszu możliwe są przelotne opady, szczególnie jeśli chodzi o drugą połowę dnia. Najwięcej słońca zobaczymy dziś w Płońsku, gdzie chmur zacznie przybywać późnym popołudniem. Ciśnienie utrzyma się wysokie, a biometr niestety ciągle będzie miał niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: No to na maksa po 11, jeszcze przed południem, ale już jakoś ten dzień się kula w robocie. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Niewald, RMF Max, siemanko po 11. No to ja sobie gram Chico dla was w RMF Max, odpalam drugą kawkę i czekam na rundę bonusową z

Pysk, oczywiście na Mazowszu, tu RMF Max i byle do obiadu. A jak komuś by brakowało śmiechu, to znalazłem fajną informację o premierze Kryzys Złotego Wieku. To oczywiście taki program, kabaret trzecia strona medalu pojawia się 25 października, ale to w Mławie. Jeżeli ktoś ma ochotę nie pośmiać się, to do października zostaje przy RMF Max, a później na kabaret może wybywać na stery rynek i po prostu pośmiać się w nowym programie Kryzys Złotego Wieku. Kolejne fajne informacje poprawiające humor w RMF Max Mazowszu. No i muzyka, która niech niesie wam robotę przy okazji środy. The Chainsmokers i Coldplay. Wiem, że lubicie. Mama.

0: Kolej Gowerman Max zrobił muzyczną wyprawkę do szkoły, a my zrobimy muzyczną, dobra, prawdziwą wyprawkę dla was, bo 15 tysięcy jest do wyjęcia w zabawie Casa de Palma, wersja jeszcze letnia. A teraz uruchamiamy wyjątkową rundę bonusową w zgłoszeniach do naszej zabawy po 15 tysięcy i po naprawdę kozackie nagrody w naszej zabawie. Jak to zdobyć? Jak dostać się do finału? Hasło Max wysyłacie na 7327, SMS 369, Max na 7327. No i na rmfmax.pl można się zgłosić. No ale od tej pory każde wasze zgłoszenie mnożę, żeby fajniej przy środzie było, razy 600. Uruchamiamy rundę bonusową i każde zgłoszenie od tej pory mnożymy razy 600. Zgłoszenie do finału. Dobrze słyszeliście, od tej pory każde kliknięcie i każde zgłoszenie to tak, jakbyście to zrobili 600 razy.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
4: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
5: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie. RMF Max.
22: RMF Max Mazowsze.

To nie tylko muzyczna edukacja, w RMF Max ma zawsze, ale informacje o tym, jak taką edukację sobie przeprowadzić. Może macie ochotę, bo od 1 września do 15 września tego roku Akademia Mazowiecka w Płocku prowadzi rekrutację uzupełniającą na rok akademicki 2026-2027. Dodatkowy nabór jest szansą na rozpoczęcie studiów od października na kierunkach, na których po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji pozostały wolne miejsca. I to jest dobra informacja, żeby zadbać o siebie, no bo nie ma lepszej inwestycji jak w samego siebie, nie? No to radyjko podgłaszamy, inwestujemy, dobry humor, będzie topik, beki.

0: Reklama.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: Na termometrach 20 stopni w Płońsku i w Mławie, o stopień chłodniej natomiast w Ciechanowie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 22 stopni. Jak na razie bez deszczu, ale parasol warto mieć pod ręką, bo na Mazowszu możliwe są przelotne opady, szczególnie jeśli chodzi o drugą połowę dnia. Najwięcej słońca zobaczymy dziś w Płońsku, gdzie chmur zacznie przybywać późnym popołudniem. Ciśnienie utrzyma się wysokie, a biometr niestety ciągle będzie miał niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
3: RMF Max.
4: RMF Max Mazowsze.

Live w waszym ulubionym RMF Max. To oczywiście byle do obiadu, najlepszy program do schania w pracy, a ten chyba się do roboty przygotowuje, tam coś skroluje, a Irek. Ale on ma dystans do telefonu. Jak tam u waszych dzieciaków te zakazy szkolne? Przed momentem bardzo fajny tekst wyczytałem. Jeśli za zakazem nie pójdą miasta, edukacja i te zasady konkretne, uczniowie nauczą się przede wszystkim tego, jak przez kilka godzin nie korzystać z telefonu, ale nie jak korzystać z niego rozsądnie. Dlatego tego fajnego rozsądku na popołudnie z RMF Max wam życzę. I spokojnej, fajnej środy także w robocie. Piotrek Niewald, do jutra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.
4: Wybiła 12, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Daria Polak melduje się w studiu. Cześć, zaczynamy. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
5: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
4: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Od wczoraj sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Flisacka Akademia Urzecza, warsztaty dietetyczne i psychologiczne czy mazowieckie laboratoria AI. To tylko niektóre z projektów, na które możecie zagłosować w budżecie obywatelskim Mazowsza. Głosowanie trwa tylko do 7 września, a do wyboru jest ponad 80 projektów ze stolicy i okolic.
7: Zgłaszane projekty są pomysłami bezpośrednio inicjowanymi w lokalnych społecznościach, małych miejscowościach, ale także dużych miastach. Więc mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w realizacji dla nich wymarzonych projektów. Projekty są szerokie, edukacyjne, wycieczkowe, czyli turystyczne, ale także infrastrukturalne.
4: Tyle członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdziecie na bom.mazowia.pl. Uwaga mieszkańcy Mławy. Jeszcze w tym roku kierowców czekają spore utrudnienia na ulicy Kościuszki. W RMF Max Mazowsze jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie. Najpierw miasto przebuduje sieć wodociągową, a później rozpocznie się kompleksowy remont ulicy. Prace mają ruszyć pod koniec października lub na początku listopada. Jak będzie wyglądała organizacja ruchu? Na to pytanie odpowie nam teraz Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza.
8: Oczywiście nie uniknie się takich sytuacji, że droga będzie częściowo zablokowana, gdyż po wykonaniu sieci głównej trzeba będzie wszystkie trzy kanaliki przyłącza przepiąć do nowego kolektora. I tutaj właśnie nie da się tego inaczej zrobić niż wykopem otwartym, ale tutaj z prezesem naszej spółki Wodkan, który będzie wykonywał to zadanie, oczywiście uzgodniliśmy, żeby to było realizowane jak najmniejszej uciążliwości dla korzystających z ulicy Kościuszki.
4: Remont ulicy Kościuszki zostanie podzielony na dwa etapy, a całość ma zakończyć się nową nawierzchnią w 2027 roku. I na koniec propozycja na weekend. Gombao 3-3 w pełnym składzie już w sobotę na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Na jednej scenie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Bramy otwierają się o 20, a my mamy dla Was podwójne wejściówki. Poszczegóły wbijajcie na stronę RMF Max do zakładki Mazowsze. I we fleszu o 12 to już wszystkie informacje. Teraz czas na prognozę pogody, dlatego zostańcie z nami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Czas sprawdzić, co nowego na mapach meteo. Po południu na termometrach utrzyma się 20 stopni w Płońsku i Mławie, o stopień więcej natomiast w Ciechanowie, a w ciągu dnia maksymalnie 22 kreski. Parasol warto mieć pod ręką, bo według synoptyków może przelotnie popadać. Chmur na niebie przybędzie, najwięcej słońca zobaczymy dziś w Płońsku, choć i tam późnym popołudniem chmur zacznie przybywać. Ciśnienie wysokie, ale biometr przez cały dzień będzie dla nas niekorzystny, więc kawa dzisiaj obowiązkowo.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na
3: maksa. Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
11: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
3: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne, Max.

0: bez końca. I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bo tylko do końca tygodnia. Łatwa kasa w RMF Max, 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
1: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić, najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
0: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500, mnożymy każde zgłoszenie.
1: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
7: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Ten tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
2: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Temper City w RMF Max, jak pyszna druga kawa w pracy.
1: A wczoraj pod jedną z podstawówek zajechała kolumna prezydencka z prezydentem Karolem Nawrockim i z jego żoną małżonką Martą na pokładzie. I z limuzyny wysiadła Kasia. Kasia ma 8 lat, jest córką prezydenta i poszła właśnie do drugiej klasy.
0: Super, brawo rodzice.
1: Brawo, brawo, tylko może być kłopot, jak nie zostanie tak z automatu przewodniczącą w klasie.
0: No nie zostanie, bo ona z automatu to będzie prezydentem szkoły.
1: Życzymy oczywiście.

0: chwilę przed pierwszym dzwonkiem. To był Powerplay w każdej szkole. Ring my bell. Age w RMF Max.
1: I prognoza pogody. Wiatry idą od północy. Uważajcie, bo może wiać naprawdę mocno.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da!
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności! Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
8: Czas sprawdzić, co nowego na mapach meteo. Po południu na termometrach utrzyma się 20 stopni w Płońsku i Mławie, o stopień więcej natomiast w Ciechanowie, a w ciągu dnia maksymalnie 22 kreski. Parasol warto mieć pod ręką, bo według synoptyków może przelotnie popadać. Chmur na niebie przybędzie, najwięcej słońca zobaczymy dziś w Płońsku, choć i tam późnym popołudniem chmur zacznie przybywać. Ciśnienie wysokie, ale biometr przez cały dzień będzie dla nas niekorzystny, więc kawa dzisiaj obowiązkowo.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No, kiedy pojawią się kozaki, no.
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie, całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
5: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.
3: 13 w RMF Max Mazowsze, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry ponownie, zapraszam. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę. Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
4: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
3: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
3: W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw, także tych dotyczących przyszłych żaków. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie trwa trzeci, przedostatni etap rekrutacji. Największym zainteresowaniem cieszy się pielęgniarstwo. Na 120 miejsc zgłosiło się już 190 kandydatów.
6: Zapraszamy wszystkich chętnych. Tutaj szczególny ukłon jest w stronę osób, które mamy nadzieję, że już odbiorą swoje świadectwa maturalne, bo 11 września będą one czekały na te osoby, które podejmowały się i poprawiały maturę, więc jeszcze do 18 września jest szansa. Wszystkie kierunki, tak jak powiedziałam, z wyjątkiem pielęgniarstwa studiów pierwszego stopnia, rekrutacja jest uruchomiona, więc można się logować, złożyć dokumenty, aczkolwiek nie warto czekać, bo naprawdę nie czekajmy na ten ostatni moment przed 1 października. Może się okazać, że kolejne kierunki już nie będą miały uruchomionej rekrutacji.
3: Mówiła dziś naszemu reporterowi Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Fizjoterapia czy bezpieczeństwo wewnętrzne również cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego z decyzją o studiach nie warto zwlekać. Ponad 7 tysięcy podpisów. To więcej niż potrzeba, żeby ruszyć z procedurą referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Teraz dokumenty trafiły do komisarza wyborczego w Ciechanowie i rozpoczyna się ich weryfikacja. Głównym powodem inicjatywy jest trudna sytuacja finansowa Mławskiego Szpitala.
7: Jeżeli to będzie nieskuteczne, to nic nie będzie dalej. Po prostu Rada Powiatu będzie dalej funkcjonowała, dalej wykonywała swoje czynności. Natomiast jeżeli będzie to referendum ważne i więcej będzie głosów za odwołaniem tej Rady Powiatu, to będą nowe wybory. Tutaj będą zarządzone nowe wybory do Rady Powiatu Mławskiego.
3: A to była Grażyna Kawecka, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie. Teraz czas na informacje dla krwiodawców. Stan zapasów krwi nie jest drastyczny, ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje o niskim poziomie zapasów, szczególnie jeśli chodzi o grupy krwi 0 z minusem i A z plusem. Nieco gorzej ma się sytuacja w związku z grupą krwi AB+. W tym wypadku stan jest bardzo niski. Przypominamy, że najbliższa akcja wyjazdowa odbędzie się, jak informowaliśmy na antenie RMF Max, już jutro w Płońsku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Kolejny rzut oka na mapy meteo. Po południu termometry pokażą około 20 stopni w Płońsku i Mławie, 21 kresek w Ciechanowie, a maksymalnie w ciągu dnia możemy zobaczyć 22 stopnie. Parasol nadal warto mieć przy sobie, bo lokalnie może przelotnie popadać. Chmur będzie przybywać, choć na najwięcej słońca mogą dziś liczyć mieszkańcy Płońska. Późnym popołudniem i tam niebo zacznie się jednak zasnuwać. Ciśnienie wysokie, a biometr pozostanie niekorzystny, czyli kawa w dłoń i działamy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Pozdrawiamy panów policjantów, bo podobno drogówka ma dzisiaj gorszy dzień.
10: Tak, nie ma potrzeby używać lizaka przy drogach, ani nas łapać, ani fotoradarować.
9: Jeździmy nie tyle wolniej, co bardziej ekonomicznie. Ceny paliw wyżej, reszta jest super.

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: Więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz. Max. Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Mazowsze.

0: Brawo. Brawo. Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, no na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No. To mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra, jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
3: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
2: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
4: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
11: Kolejny rzut oka na mapy meteo. Po południu termometry pokażą około 20 stopni w Płońsku i Mławie, 21 kresek w Ciechanowie, a maksymalnie w ciągu dnia możemy zobaczyć 22 stopnie. Parasol nadal warto mieć przy sobie, bo lokalnie może przelotnie popadać. Chmur będzie przybywać, choć na najwięcej słońca mogą dziś liczyć mieszkańcy Płońska. Późnym popołudniem i tam niebo zacznie się jednak zasnuwać. Ciśnienie wysokie, a biometr pozostanie niekorzystny, czyli kawa w dłoń i działamy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: i pracuje się trochę lepiej, prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują, a nie lubimy być oszukiwani.
0: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: I po reklamie.
12: Minęła 14:00, pora na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak, dzień dobry ponownie, posłuchajcie. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
13: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców, do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
12: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor Stołecznej Podstawówki.
14: To jest RMF Max Mazowsze.
12: Okaleczone szczenięta z Ciechanowa są już gotowe do adopcji. Rany po brutalnym okaleczeniu się zagoiły, a do 10 września schronisko w Pawłowie ma opublikować ogłoszenie w sprawie nowych domów. Jak informuje policja, sprawca wciąż nie został ustalony. Wracamy do sprawy, o której od rana na naszej antenie, a chodzi o zakaz wstępu do Lasu Śmiecińskiego, który jest przedłużony co najmniej do 10 września. Po sierpniowych wichurach wciąż trwają tam prace porządkowe, dlatego leśnicy apelują, żeby nie wchodzić na ten teren. Decyzja podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem spacerujących.
15: To może się zdarzyć, że jakaś gałąź gdzieś tam w koronach została. Poczekajmy chwilę, naprawdę poczekajmy. Czym więcej wiatru wieje, tym więcej tych gałęzi spadnie. No tak to działa w lesie, że w zasadzie wiatr najpierw przeszkadza, a potem pomaga usunąć te gałęzie, które jeszcze gdzieś w koronach wiszą. Tak to w lesie jest, także proszę o cierpliwość, poczekajmy chwilę, no, chodzi o nasze bezpieczeństwo.
12: Mówił Tomasz Druśtrz z Nadleśnictwa Ciechanów, dlatego na razie odpuśćcie sobie spacery po uroczysku Śmiecin. We fleszu o 14:00 czas na Mławę. Uwaga kierowcy, jeszcze w tym roku szykują się utrudnienia na ulicy Kościuszki. Zanim ruszy kompleksowy remont, miasto przebuduje tam sieć wodociągową. Prace mają rozpocząć się pod koniec października albo na początku listopada.
16: Oczywiście też mieszkańców, użytkowników uczulamy, że jeżeli mogą wybrać alternatywną drogę, to prosimy nie korzystać z ulicy Kościuszki. Oczywiście o rozpoczęciu robót tuż przed realizacją wszystkich postaramy się poinformować. Na ten moment koniec października, połowy listopada to jest ten czas, gdy właśnie te roboty planowane są do wykonywania. Natomiast no, zobaczymy jeszcze, jak pogoda pozwoli. Będziemy starać się na bieżąco informować korzystających i mieszkańców o uciążliwościach w korzystaniu z ulicy Kościuszki.
12: A to był Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. I przyszła pora na Mazowsze bez smogu. W ramach programu mieszkańcy Ciechanowa mogą skorzystać z bezpłatnych przeglądów kominów. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych paliwem stałym. Zgłoszenia można składać w ratuszu. Decyduje kolejność wniosków i liczba dostępnych miejsc. Warto się pospieszyć, bo taki przegląd to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. W tym fleszu to już wszystkie informacje. Teraz zapraszamy na prognozę pogody. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: 22 stopnie w Puńsku i Ciechanowie, a 21 w Mławie. Lokalnie może przelotnie popadać, więc parasol warto mieć pod ręką. Chmur będzie za to przybywać, choć najwięcej słońca wciąż w Puńsku. Wieczór i noc na Mazowszu pod znakiem dużego zachmurzenia, ale za to bez opadów. Na termometrach od około 11 stopni w Mławie, przez 11,5 w Ciechanowie, do nieco ponad 15 w Pońsku. Wiatr słaby, chwilami silniejszy, może wzmagać uczucie chłodu. Warto pamiętać o cieplejszym okryciu, bo mimo braku deszczu będzie dość chłodno.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu. Max.
18: Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
17: Czytamy też w waszych myślach. Asia Maus, Irek Jakubek.
18: Dzień dobry.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt. No.
1: Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: Podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max. Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba. Dołączam.
15: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
16: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
17: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Agnieszka podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz: pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama Tent, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna dwudziestka, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną. Już za chwilę.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Teraz w

0: Targowita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Asia.
3: Ania.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
1: 22 stopnie w Płońsku i Ciechanowie, a 21 w Umławie. Lokalnie może przelotnie popadać, więc parasol warto mieć pod ręką. Chmur będzie za to przybywać, choć najwięcej słońca wciąż w Płońsku. Wieczór i noc na Mazowszu pod znakiem dużego zachmurzenia, ale za to bez opadów. Na termometrach od około 11 stopni w Mławie, przez 11,5 w Ciechanowie, do nieco ponad 15 w Płońsku. Wiatr słaby, chwilami silniejszy, może wzmagać uczucie chłodu. Warto pamiętać o cieplejszym okryciu, bo mimo braku deszczu będzie dość chłodno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne. I get

0: a po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao!

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: No i nadeszła już 15, czas na flash i sport. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Zaczynamy. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
6: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
5: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
5: Pielęgniarstwo rozchwytywane, ale na innych kierunkach też nie brakuje chętnych. W Ciechanowskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych trwa właśnie 3. przedostatni etap rekrutacji. Czy warto jeszcze czekać z decyzją o wyborze studiów?
7: Naprawdę, jeżeli ktoś chciałby i ma w planach podjęcie studiów, powinien rzeczywiście niezwłocznie zarejestrować się, przygotować komplet dokumentów i złożyć je w naszym biurze rekrutacji, bo to, co zawsze podkreślamy, szansą na to, żeby zostać przyjętym, żeby komisja rekrutacyjna rozpatrywała takiego kandydata, jest złożenie pełnego kompletu dokumentów. Rozpoczynamy od rejestracji internetowej, natomiast kończymy w naszym biurze rekrutacji, który znajduje się na ulicy Gabriela Narutowicza 9 w budynku Wydziału Inżynierii i Ekonomii.
5: Tłumaczyła nam dzisiaj Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju w ciechanowskim PANS. Na decyzję zostało niewiele czasu. 3. etap rekrutacji potrwa do 18 września. Później uczelnia uruchomi jeszcze rekrutację uzupełniającą na kierunki, na których zostaną wolne miejsca. We fleszu o 15 podpowiadamy, co zrobić ze starymi ubraniami, których już nie potrzebujecie. W Sońsku nie musicie wozić ich do Przoku. Gmina znalazła prostsze rozwiązanie i ustawiła specjalne białe kontenery na tekstylia. Kamil, gdzie dokładnie ich szukać?
8: W niektórych miejscach w gminie kontenery już stoją, a w innych lada moment się pojawią. I tak w Sońsku pojemnik znajdziecie przy Ośrodku Zdrowia, w Sarnowej Górze i Koźniewie Wielkim przy Świetlicy Wiejskiej, a w Kołodczyźnie przy Gminnym Ośrodku Kultury. Ważna informacja, do kontenera wrzucajcie odzież, tekstylia czy buty, ale rzeczy nie mogą być zniszczone.
5: Tyle od naszego reportera. A więcej informacji i mapkę z lokalizacjami pojemników znajdziecie na stronie gminy Sońsk. Teraz uwaga, mieszkańcy Mławy, czas przygotować gabaryty i elektrośmieci. Od poniedziałku, 7 września, rusza mobilna zbiórka odpadów prosto sprzed posesji. Meble i kompletny sprzęt RTV AGD trzeba wystawić przed godziną 6 rano zgodnie z harmonogramem. Uwaga, opony czy odpady remontowe nie będą odbierane. Jeśli natomiast działasz społecznie i pomagasz innym, to uwaga, bo ruszyła 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. To szansa, by wyróżnić wyjątkowych wolontariuszy z Mazowsza. Zgłoś kogoś, kto swoją pomocą zmienia świat na lepsze. To był Mazowiecki Flash w pigułce, teraz czas na sport, który przygotował dla nas Krzysiek Chwaliński.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
9: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
10: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy, był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchesteru City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Ilimana Diaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
9: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
11: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
9: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15.
12: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Czas sprawdzić, co w pogodzie. Na termometrach około 21 stopni w Płońsku i Ciechanowie, natomiast o stopień chłodniej w Mławie. Miejscami możliwy jeszcze przelotny deszcz, a niebo będzie stopniowo coraz bardziej zachmurzone. Jeśli wychodzicie z domu, parasol lepiej wziąć ze sobą. Wieczór i noc, środy na czwartek, w regionie mazowieckim zapowiadają się pochmurne i chłodne. Na termometrach w okolicy najchłodniej będzie w Mławie, około 11 stopni. Opadów nie przewidujemy, ale wiatr, choć niezbyt silny, momentami może dawać się we znaki.
4: Thank you.
0: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
1: 4 minuty po czwartej, tak. Siwek i Borycka po tej stronie.
0: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z czwartą mylisz.
1: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
0: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Temper City Self-Aware. Podniesiemy nastroje.

0: Absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie. Bardzo fajne.
1: Jakie to masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawa jestem.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 10:50 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zastaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę?

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19 po trzeciej. No wiadomo, pracę się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: No właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. MAX na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Landery. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I po reklamie.

0: Oskar Cems, to co noc w RMF Max i wygląda na to, że Maja, do której się dodzwoniliśmy, chyba też z nocami ma dużo wspólnego, tylko że te noce są nieprzespane. Nieprzespane noce, płacze i posiadanie tylko jogurtu w lodówce. Maja, napisałaś nam, że za to właśnie kochasz swoją pracę, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
2: Ale czy to jest taka ironiczna miłość, czy to jest prawdziwa miłość?
1: Wiecie co, 50 na 50. Trochę ironicznej, a trochę takiej prawdziwej.
2: Dobra, to nic więcej nam nie mów, bo za chwilę odpalamy nasze 90 sekund, w trakcie których będziemy musieli zgadnąć, ustalić, co to za zawód, który wykonujesz, a was zapraszamy, żebyście zgadywali razem z nami. Maja będzie nam odpowiadała na pytania, a wy w tym czasie piszcie nam na Messengerze, co to waszym zdaniem może być za zawód.
0: Tak, możecie też dodatkowe pytania zadawać. Postaramy się je przekazać najlepiej, jak potrafimy. No to co?
2: A więc startujemy zabawę w zawodówkę. Uwielbiam ten dźwięk.
0: Tak.
2: Dobrze, to 90 sekund startuje w tym momencie.
0: Dobra, Maja, to powiedz, czy to jest praca na pełen etat?
1: Tak, 5 dni w tygodniu, że tak powiem.
0: Okej, okay. I faktycznie pracujesz na noce?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mhm. Nieprzespane noce.
2: Nieprzespane noce są z powodu czegoś, co dzieje się w pracy, czy to jest niezwiązane?
1: To jest związane z tym, co będę potem musiała w tej pracy, w tym moim zawodzie robić.
0: Okej, okay, czyli to jest jakiś początek twojej drogi zawodowej, tak?
1: No, tak można powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Taki początek początku.
2: Jakby się przygotowujesz do swojej pracy nocami?
1: Tak, bardzo często.
0: Okej. Okay. I te płacze pewnie też ze stresu w związku z tym. Posiadanie tylko jogurtu w lodówce, czyli mało masz czasu ogólnie?
1: Mało czasu, mało pieniążków.
0: Mhm,
2: ale czy ten jogurt służy tylko do jedzenia, czy on też jest związany z pracą?
1: Tylko do jedzenia.
2: Okej.
0: Okay. Jesteś stażystką?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Padła podpowiedź na Messengerze od Oli, że może jesteś pielęgniarką?
1: Nie.
0: Okej, okay, to szukamy dalej w takim razie.
1: Bliżej tego stażu.
0: Okej.
2: Okay. Bliżej stażu, okej. Okay. Czy pracujesz w jakimś laboratorium?
1: Nie.
0: A może...
1: Chociaż czasami tam również ćwiczę.
0: Okej.
2: Okay. A czy coś ćwiczysz? Czyli ty ten zawód jakby już wykonujesz, czy dopiero do niego ćwiczysz?
1: Można powiedzieć, że ćwiczę, ale już go po części wykonuję, ale uwaga, nie płacą mi jeszcze za to.
2: O Boże,
0: wow. Czas nam się skończył, Maja.
2: Dawno nie minął nam ten czas tak szybko i...
0: Jeszcze jedno pytanie od Justyny, która też napisała na Messengerze. Nauczycielka.
1: Nie.
2: Dobrze.
0: Czas się skończył, więc trudno.
2: Ale możesz... no to podrzućmy jeszcze te propozycje, które jeszcze przyszły na Messengerze. Przyszła mama i lekarz.
1: No nie, mamą nie jestem, a lekarz jesteście coraz bliżej.
2: Dobra. Ale prawda jest taka, że zgadywać już nie możemy, bo nasz czas upłynął. I Maja, no mam nadzieję, że nie będziesz brutalna i zdradzisz nam, co to za zawód tak naprawdę wykonujesz.
1: Byliście bardzo blisko, ponieważ ja jestem z zawodu studentem. Słuchajcie, biednym studentem po prostu stomatologii.
0: Okej, okay, ale stomatologia, dobra, no bo taka miała być moja propozycja kolejna.
1: Tak.
0: No cóż, nie udało nam się, ograłaś nas, ale gratulacje, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od RMF Max w zabawie zawodówka.
1: Super, ekstra.
2: Postaramy się znaleźć coś do jedzenia.
0: Wyślemy.
1: Tak, przydałoby się.
2: Zabawa w zawodówkę na pewno powróci w RMF Max, a tymczasem dla was nówka od Tame Impali, Loser, a Borycka już dostaje małpiego rozumu,
0: tak,
2: bo kocha ten numer.
0: Tak, kocham ten numer.

0: Dub Dogs w RMF Max. Już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy, co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę.
2: Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

czas sprawdzić, co w pogodzie. Na termometrach około 21 stopni w Płońsku i Ciechanowie, natomiast o stopień chłodniej w Mławie. Miejscami możliwy jeszcze przelotny deszcz, a niebo będzie stopniowo coraz bardziej zachmurzone. Jeśli wychodzicie z domu, parasol lepiej wziąć ze sobą. Wieczór i noc, środy na czwartek, w regionie mazowieckim zapowiadają się pochmurne i chłodne. Na termometrach w okolicy najchłodniej będzie w Mławie, około 11 stopni. Opadów nie przewidujemy, ale wiatr, choć niezbyt silny, momentami może dawać się we znaki.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Jej!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Jest 16 w RMF Max Mazowsze, czas na garść informacji. Z wami Daria Polak. Ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Akcja służb w PKO-lu i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
7: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
6: Tyle Igor Skrzypek.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: To teraz ważna sprawa dla mieszkańców Ciechanowa i okolic. Do 7 września macie czas na głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Walczy ponad 80 projektów ze stolicy i regionu.
8: No jest to współpraca z mieszkańcami w ramach właśnie przekazania im środków finansowych na realizację tych projektów. Wzrasta też mocne zainteresowanie mieszkańców Mazowsza, budżetem obywatelskim Mazowsza. To nas bardzo cieszy. Dużo ilość zgłaszanych projektów, dużo fajnych pomysłów, ciekawych pomysłów, ale także wspólnego takiego gospodarowania naszym mieniem wojewódzkim, bo te wszystkie infrastrukturalne pomysły, które wymyślają nasi mieszkańcy, no to jest właśnie też czy doświetlanie przejść dla pieszych, czy zmiana organizacji ruchu.
6: Tyle członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdziecie na bom.mazowie.pl. Jeśli planujecie spacer po Lesie Śmiecińskim, na razie wybierzcie inne miejsce. Po sierpniowych wichurach wciąż trwają tam prace porządkowe.
9: Niestety one poszły tym samym śladem, obie burze, i dotknęły również tutaj kompleks Targoń na północ od Ciechanowa. Tam z kolei leży około 1500 metrów sześciennych. Także no to wszystko, to prace trwają, a na samym Śmiecinie myślę, że do 10 września powinniśmy je zakończyć i może się uda to wtedy otworzyć dla mieszkańców Ciechanowa.
6: Na spacer bez przeszkód możecie wybrać się do Lasu Krubińskiego. Etno Ciechanów wraca z kolejną edycją. Dwudniowy festiwal rozpocznie się 11 września w kamienicy przy Warszawskiej 18. W programie koncerty i spotkanie z muzyką ludową. Co jeszcze przygotowali organizatorzy?
10: Pierwszego dnia festiwalu organizatorzy zapraszają na warsztaty otwarte, w których będzie można uczestniczyć bez wcześniejszych zapisów, a będą to warsztaty taneczne i muzyczne. Z kolei drugi dzień to już warsztaty rękodzielnicze. Tu zapisy będą prowadzone za pośrednictwem formularza dostępnego w mediach społecznościowych Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio. Festiwal zakończy koncert Grzegorza Piotrowskiego, który łączy polskie tradycje muzyczne z jazzem, muzyką etniczną i improwizacją.
6: Początek koncertów o 15.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Czas na kolejną pogodową aktualizację. Temperatura nadal w okolicach 20 do 21 stopni, a miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Chmur przybywa, więc parasol nadal może się przydać. Co w prognozach wieczorem i nocą? W województwie mazowieckim szykuje się pochmurny i chłodny czas. Na termometrach w okolicy najniżej około 11 stopni, a odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, zwłaszcza przez wiatr, który momentami może przyspieszać do 20 km na godzinę. Opadów nie przewidujemy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Warto zadbać o cieplejsze ubranie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co wam się dzisiaj udało. Co się udało?
13: Co się udało?
12: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max?
4: RMF Max.
12: I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy.
13: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona zadowolona Boryna.
12: Ja
13: się cieszę, że Boryna stoi daleko.
12: To jest zabawa w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Wii! 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Wii!
0: Wii!
1: Wszyscy poza mężem mówią wii!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest.
4: Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem.
0: Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18 po czwartej, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Not me. Dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16. Wow.
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać. RMF Max.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: I po reklamie.
23: Z tej strony Asia.
24: Tu Radek.
25: Cześć, tu Daria Zawiałow.
26: Hey, it's Dua Lipa.
27: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Mazowsze, Ciechany.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy już Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Paweł, czy na
2: portierni... Ale mamy cię cały
1: Poczekaj,
2: czas.
1: Bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji, no fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy. No i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema, Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. RMF Max. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
4: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
5: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Czas na kolejną pogodową aktualizację. Temperatura nadal w okolicach 20 do 21 stopni, a miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Chmur przybywa, więc parasol nadal może się przydać. Co w prognozach wieczorem i nocą? W województwie mazowieckim szykuje się pochmurny i chłodny czas. Na termometrach w okolicy najniżej około 11 stopni, a odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, zwłaszcza przez wiatr, który momentami może przyspieszać do 20 km na godzinę. Opadów nie przewidujemy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Warto zadbać o cieplejsze ubranie.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. I ja wiem, że wielu z was może teraz sobie jechało, myślało, a co to jest? A ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to ma tytuł, żeby sobie zapisać i wrzucić na moją playlistę, to ja powtórzę. MJ Deli, to się pisze MJ Deli i Deli Supreme.
1: Tak,
0: warto to zapamiętać.
1: Hicior prosto z internetu, niedawno mieliśmy jego premierę, a teraz to już nowość w RMF Max. Z nowych ważnych informacji przejmujemy Hiszpanię, słuchaj. Polacy kupili tylko w tym roku 2026, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień, ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
0: Madre mia!
1: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego,
0: w sensie,
1: bo on tam
0: się przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
1: Tak.
0: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
1: A nie, czekaj.
0: Chwila. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Jeśli usłyszysz ten dźwięk
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Na zegarach 17, to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak. Dzień dobry, cześć, ruszamy. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują, stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
7: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
6: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej 407 w Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: O becikowym na cztery łapy w RMF Max informowaliśmy jako pierwsi. Dziś wracamy do tego tematu i sprawdzamy, jak akcja działa w praktyce. Przypomnijmy, psiaki odłowione na terenie gminy Sońsk, które trafiły do schroniska w Pawłowie, można adoptować i dostać na ten cel finansowe wsparcie. Zainteresowanie jest?
8: Tak, z gminy Sońsk mieliśmy adopcję dwóch psów. To były psy w typie owczarków belgijskich. Młode, tam był samiec, samica. Bardzo fajne warunki, bardzo odpowiedzialny właściciel, znający też rasę. Psiaki mają ogromny teren do swojej dyspozycji, oczywiście ogrodzony. Byliśmy na miejscu, widzieliśmy te warunki, jesteśmy w stałym kontakcie z tym panem, natomiast pan wprost powiedział, że on adoptuje psa, dlatego, że chce tymi psami się zajmować i wręcz my namawialiśmy go do tego, żeby wystąpił z wnioskiem o becikowe.
6: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Pielęgniarstwo cieszy się największą popularnością, ale studenci w Ciechanowie chętnie wybierają też inne kierunki. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych trwa trzeci etap rekrutacji. Jakie jeszcze kierunki cieszą się zainteresowaniem?
9: Bezpieczeństwo wewnętrzne, tutaj też bardzo dobry wynik. Logistyka też, tutaj przypominamy, logistyka pierwszego i drugiego stopnia, więc szansa na uzyskanie stopnia magistra w murach naszej uczelni i też drugi stopień, duże zainteresowanie w kolejnym roku. Oczywiście mechanika i budowa maszyn. Zapraszamy na rolnictwo, inżynierię środowiska i oczywiście informatykę, bo tutaj też kierunek, który, tak jak mówimy, jest bardzo dobrym kierunkiem inżynierskim na naszej uczelni.
6: Na decyzję zostało jeszcze trochę czasu. Trzeci etap rekrutacji potrwa do 18 września. Kierowcy w Mławie muszą przygotować się na zmiany na ulicy Kościuszki. Najpierw miasto zajmie się podziemną siecią wodociągową, a później ruszy duży remont całej ulicy. Prace będą prowadzone etapami.
10: Pan starosta planuje przeprowadzić gruntowny remont, a dokładnie przebudowę ulicy Kościuszki. Będzie składało się to z dwóch etapów. Jeden etap będzie dotyczył budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy, od tutaj budynku policji w kierunku ulicy czy skrzyżowania z ulicą zachodnią po stronie lewej.
6: A to był Piotr Tomaszewski z Mławskiego Ratusza. Nowej nawierzchni kierowcy mogą spodziewać się w 2027 roku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Za oknem coraz więcej chmur, ale temperatura nadal całkiem przyjemna. Około 20 stopni w Płońsku i Mławie, 21 w Ciechanowie, a lokalnie możliwe są jeszcze przelotne opady. Późne popołudnie zapowiada się więc bardzo pochmurne. Parasol warto mieć pod ręką. To będzie chłodna noc na Mazowszu. W Mławie około 11 kresek, w Ciechanowie i Płońsku nieco poniżej 11 stopni. Nie spodziewamy się opadów, a wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie pozostanie wysokie, a w czwartek termometry pokażą nawet 22 stopnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
14: Poproszę.
13: Zrobiłem sobie dwie kawy, wypiłem półtora, ile jeszcze kawy wypiję?
14: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
13: Nie no, jeszcze ze trzy.
14: To było niemożliwe do zgadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Chwila. Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce. Czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Borycka nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Borycka jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak w większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry, odpowiedź to nożyczki, pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest?

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17.32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak chciała. Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... Niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszę.
2: Ale
0: z tego.
2: My wiemy, co tam się. Jakby chat GPT proszę odłożyć. No przy tej właśnie. Zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też sprawdziliśmy,
2: odłożyć.
0: Co wypluwa chat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: My wiemy. Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Ja myślę, prawdopodobnie to będą słuchawki.
7: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
8: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, lecimy. Stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18. Reklama.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: I po reklamie.

Za oknem coraz więcej chmur, ale temperatura nadal całkiem przyjemna. Około 20 stopni w Płońsku i Mławie, 21 w Ciechanowie, a lokalnie możliwe są jeszcze przelotne opady. Późne popołudnie zapowiada się więc bardzo pochmurne. Parasol warto mieć pod ręką. To będzie chłodna noc na Mazowszu. W Mławie około 11 kresek, w Ciechanowie i Płońsku nieco poniżej 11 stopni. Nie spodziewamy się opadów, a wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie pozostanie wysokie, a w czwartek termometry pokażą nawet 22 stopnie.

0: Hej, ho! I tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18, kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie, już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają, a ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą zostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Flisacka Akademia Urzecza, warsztaty dietetyczne i psychologiczne czy mazowieckie laboratoria AI. To tylko niektóre z projektów, na które możecie zagłosować w budżecie obywatelskim Mazowsza. Głosowanie trwa tylko do 7 września, a do wyboru jest ponad 80 projektów ze stolicy i okolic.
2: Zgłaszane projekty są pomysłami bezpośrednio inicjowanymi w lokalnych społecznościach, małych miejscowościach, ale także dużych miastach, więc mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w realizacji dla nich wymarzonych projektów. Projekty są szerokie, edukacyjne, wycieczkowe, czyli turystyczne, ale także infrastrukturalne.
1: Tyle członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdziecie na bom.mazowia.pl.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co najważniejsze i uwaga, duże zmiany w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Do 24 października pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, między innymi ruchem jednotorowym i zastępczą komunikacją autobusową. Największe zmiany czekają podróżnych na linii R92 między Tłuszczowem a Legionowem, gdzie ruch pociągów został wstrzymany. Jak już informowaliśmy, ruszył trzeci, a zarazem przedostatni etap rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich latach, cieszy się pielęgniarstwo. I tu niestety miejsc już nie ma.
3: Pierwszy etap pokazał to, że zainteresowanie jest bardzo duże wśród młodych osób i nie tylko, bo pierwszy raz też w historii naszej uczelni kierunek pielęgniarstwo już miał pełną listę osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. Niestety w drugim naborze już nie uruchomiliśmy tej rekrutacji, ewentualnie tylko osoby z listy rezerwowej mogą czekać, czy coś się zmieni. Na pozostałe kierunki też widzimy, że jest bardzo dobry nabór.
1: Mówiła nam Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Zmieniamy temat, bo czas na odrobinę kultury. Narodowe Czytanie świętuje w tym roku jubileusz. Przed nami 15. edycja akcji, a czytane tym razem będą Dziady Adama Mickiewicza. W Ciechanowie odbędzie się to w niezwykłej scenerii.
4: Na wydarzenie zapraszają wszystkie ciechanowskie biblioteki, Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki.
5: Dziady Adama Mickiewicza. Będziemy je czytać w Zamku Książąt Mazowieckich, a dokładnie w Salce Gotyckiej. Spotykamy się tam wraz ze wszystkimi artystami, którzy również uświetnią swoimi występami wydarzenie.
4: A zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Narodowe czytanie już 5 września, początek o godzinie 10.30. Wstęp wolny.
1: Tyle od Kamila Puternickiego. I na koniec krótkie info. Nowy termin gminnych dożynek w Rydzewie. Święto Plonów odbędzie się 19 września, a początek o 13.00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W regionie około 20 do 21 stopni, ale powoli robi się coraz chłodniej. Niebo stopniowo zasnuje się chmurami, a lokalnie może jeszcze przelotnie popadać. Po chłodnej i pochmurnej nocy na Mazowszu z temperaturą spadającą do około 11 stopni w okolicy, poranek przywita nas dużym zachmurzeniem. W czwartek pogoda nieco się poprawi, pojawi się więcej słońca, choć miejscami możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrach w regionie nawet 21 stopni, a wiatr będzie silniejszy. Ciśnienie natomiast utrzyma się wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie, graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

łopaty. Fajnie, że słuchasz RMF Max, właśnie ty, Rosie, Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach. Dzisiaj też będę miał dla was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września. No tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj. Proszę zapamiętać numer SMS 3001. Na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość jeszcze z poczekalni listy Hobbenz. Wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

0: Ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Sway Lee, Sunflower, za chwilę Iman i przypomnę wam remix słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska, Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS, albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.
1: Reklama. Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: i po reklamie.
1: Jestem Kuba.
2: Tu Martyna.
3: This is Lady Gaga.
4: Z tej strony Cleo.
5: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Mazowsze.

My Body Is It Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? W święta jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: bujam się do bitów Alana Walkera, ale ci, którzy jadą z RMF Max, no może rzeczywiście kogoś wbiło w fotel, tylko proszę tam za mocno nie wciskać gazu, kiedy rozpędza się Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Gdzie skończą dzień na liście Hot Bands i w ogóle gdzie skończą tydzień? Sprawdzimy, to po godzinie 20 głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawna jedynka, DJ Goja, Jason Derulo, Mi Chico, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 5 września od 13 do 22 w Płońsku na terenie zielonym za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: W regionie około 20 do 21 stopni, ale powoli robi się coraz chłodniej. Niebo stopniowo zasnuje się chmurami, a lokalnie może jeszcze przelotnie popadać. Po chłodnej i pochmurnej nocy na Mazowszu z temperaturą spadającą do około 11 stopni w okolicy, poranek przywita nas dużym zachmurzeniem. W czwartek pogoda nieco się poprawi, pojawi się więcej słońca, choć miejscami możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrach w regionie nawet 21 stopni, a wiatr będzie silniejszy. Ciśnienie natomiast utrzyma się wysokie.

0: No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku? Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Informacje koncertowe, informacje imprezowe, fajnie spędzone wieczorem, nie tylko w Ciechanowie, ale to jest nasza domena, że informujemy was o tym, co nam zawsze ciekawego się dzieje. 30-40-latkowie, tutaj duża ilość promocji i fajna impreza dla was w sobotę. Tak prezentuje się klub Bosco. Oni w planach na wrzesień mają panowie 2-0, Boscy ubierają się na czarno i Pure Clubbing, tak zaplanowali sobie soboty we wrześniu. Duża ilość promocji i na pewno duża ilość bitu i dobrej muzy, która was zachwyci. Kawiarnia artystyczna, kolejny pomysł na fajną muzykę, spędzenie czasu, to także w Ciechanowie. No i kilka rzeczy od chociażby festiwal Etno, który będzie odbywał się w Ciechanowie 11 i 12 września na propos Kamienicy Warszawskiej. Tu będzie duża ilość warsztatów muzycznych, nie tylko muzycznych. No i wydarzenie sezonu będzie grubo koncertowe w najbliższy sobotni wieczór. Tutaj pojawia się ekipa na plaży Patelnia. To oczywiście plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Gombao 3-3, Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan koncertowo szaleją w sobotę.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
3: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
4: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
5: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Słuchacie RMF Max Mazowsze, pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak, sprawdzimy też co w pogodzie. Ruszamy. Trwa głosowanie w plebiscycie Hipokrates 2026. Szanse na zwycięstwo w poszczególnych kategoriach mają m.in. medycy z powiatu płońskiego. O szczegółach nasz reporter Kamil Puternicki.
12: Nominowani są związani z Płońską Lecznicą. W kategorii ginekolog roku o zwycięstwo walczy Ryszard Kołcz. W kategorii menadżer placówki medycznej Robert Makówka, a w kategorii położna roku Anna Czysz. Jest też kategoria szpital roku i tu na wasze wsparcie liczy bardzo mocno szpital powiatowy im. Marszałka Piłsudskiego w Płońsku. Liczy się każdy głos, a po szczegóły odsyłam na stronę organizatora plebiscytu.
11: Medycy z powiatu płońskiego walczą o zwycięstwo, najpierw w województwie, a później, jeśli nie zabraknie głosów, powalczą na szczeblu krajowym.
13: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Co najmniej do 10 września zamknięty będzie Las Śmieciński, czyli uroczysko Śmiecin. Jak ustalił reporter RMF Max Mazowsze, cały czas trwają tam prace porządkowe po sierpniowych wichurach.
14: Ten kompleks nasz Śmieciński jest zabezpieczony tablicami, zakaz wstępu. Tam są podane daty, do kiedy w zasadzie nie powinniśmy tam wchodzić. Są porozciągane taśmy, jeżeli akurat nie są zerwane, bo niestety zawsze komuś to przeszkadza i te taśmy są zrywane. Chodzi o to, żeby komuś coś na głowę nie spadło, bo jednak część tych gałęzi zostaje na drzewach nawet po pozyskaniu naszym, po ściągnięciu tych drzew, które były wywrócone, tych złomów, tych wywrotów.
11: Po dwóch sierpniowych burzach do usunięcia jest tam wciąż około 500 metrów sześciennych drewna. Na spacer bez obaw możecie za to wybrać się do Lasu Krubińskiego. A teraz uwaga, mieszkańcy Mławy. Jeszcze w tym roku kierowców czekają spore utrudnienia na ulicy Kościuszki. A o szczegóły pytamy Piotra Tomaszewskiego z Mławskiego Ratusza.
15: Tutaj będzie to złożone zadanie, gdyż na tym obszarze są trzy węzły wodociągowe, takie główne węzły wodociągowe i one zostaną przebudowane. No i cały kolektor zostanie, jak to fachowcy mówią, strzelony przyciskiem, tak żeby jak najmniej tych uciążliwości w zakresie pasa drogowego wystąpiło.
11: Prace związane z wodociągiem mają ruszyć pod koniec października lub na początku listopada. Ponad 7 tysięcy podpisów. To więcej niż potrzeba, żeby ruszyć z procedurą referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Teraz dokumenty trafiły do komisarza wyborczego w Ciechanowie i rozpoczyna się ich weryfikacja. Głównym powodem inicjatywy jest trudna sytuacja finansowa Mławskiego Szpitala.
16: Jeżeli to będzie nieskuteczne, to nic nie będzie dalej. Po prostu Rada Powiatu będzie dalej funkcjonowała, dalej wykonywała swoje czynności. Natomiast jeżeli będzie to referendum ważne i więcej będzie głosów za odwołaniem tej Rady Powiatu, to będą nowe wybory. Tutaj będą zarządzone nowe wybory do Rady Powiatu Mławskiego.
11: A to była Grażyna Kawecka, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.
13: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: I jeszcze szybki rzut oka na pogodę na wieczór. Termometry pokażą około 19 stopni. Środa na Mazowszu upływa jeszcze pod znakiem chmur i chłodnej nocy. Na termometrach od 11 stopni w Mławie do nieco ponad 11 w Ciechanowie i Płońsku. Bez opadów, a wiatr chwilami silniejszy, choć nie powinien dokuczać. Ciśnienie będzie wysokie. Czwartek przyniesie więcej słońca, miejscami możliwe przelotne opady, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni. Porywy wiatru mogą być odczuwalne.
1: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20. lista Hot Bands. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS-y 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topic i Becky G. Bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

Bujają nas w RMF Max, Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja

To przebojowe wakacje, jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie. MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: I takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym mu zrobić.
0: Rozumiem.
1: Taką
0: jak, jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki? Jakałaki!
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale jakałaki to you może być. Jakałaki to you, nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła, no pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF, no i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców,
0: dziękuję
1: którzy
0: bardzo.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę, ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość, Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic, miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć, pa.
2: To jest nowość RMF.

Teraz może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają. Za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10. Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok ich Run Run River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie. Reklama.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
3: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.
7: Majka!
8: Wojtek!
9: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
10: Hi, this is Britney Spears.
11: Hi, this is David Guetta.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
12: I jeszcze szybki rzut oka na pogodę na wieczór. Termometry pokażą około 19 stopni. Środa na Mazowszu upływa jeszcze pod znakiem chmur i chłodnej nocy. Na termometrach od 11 stopni w Mławie do nieco ponad 11 w Ciechanowie i Płońsku. Bez opadów, a wiatr chwilami silniejszy, choć nie powinien dokuczać. Ciśnienie będzie wysokie. Czwartek przyniesie więcej słońca, miejscami możliwe przelotne opady, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni. Porywy wiatru mogą być odczuwalne.

0: To nas kręci w RMF Max, nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj, za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery, kawałki, których jeszcze tutaj nie było.
1: Lecimy na Mazowszu z Tour de Clubem, chociaż nie tylko wybieramy się do klubów, a rzeczywiście wybieramy się na imprezy godne polecenia w najbliższy weekend, jeszcze letni weekend. Piknik gospodarczy, prezentacja lokalnych gospodarstw i tak dalej w najbliższą sobotę, to oczywiście w Ciechanowie. Mamy piłkarskie emocje, policyjne piłkarskie emocje, bo Mistrzostwa Północnego Mazowsza Policji to Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, także w najbliższą sobotę. Z takich grubszych planów i nawet mocnych festiwali, no to Ciechanów prezentuje Etno Ciechanów 2026, Kamienica Warszawska 18, a wszystko 11 i 12 września. Tam będą czekały warsztaty taneczne, muzyczne, rękodzielnicze oraz koncerty zespołów prezentujących muzykę inspirowaną tradycją. No to teraz będzie o hip-hopie i o wydarzeniu sezonu. Gombao 3-3 przybywa na plażę Patelnia do Grabina koło Płocka oczywiście. To jest najbliższa sobota, 5 września. Bramy lokalu otwierają się o godzinie 20, a Gombao z matą na czele przybywa około 1.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
0: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.
1: Numer 9.

Jego największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala z Dead debiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? RMFmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle Fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Nabłysk.

0: czy słychać tu We Are The People od grupy Empire of the Sun? No może trochę, trochę. Jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia. Tylko kochaj mnie. Tylko miejsce trzecie.
1: RMF Max 3. Numer 3.

0: Słuchajcie, nowego wykonawcę to reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Tobi Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa. No i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka Self Aware.
1: RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Informacje koncertowe, informacje imprezowe, fajnie spędzone wieczorem, nie tylko w Ciechanowie, ale to jest nasza domena, że informujemy was o tym, co nam zawsze ciekawego się dzieje. 30-40-latkowie. Tutaj duża ilość promocji i fajna impreza dla was w sobotę. Tak prezentuje się klub Bosco. Oni w planach na wrzesień mają panowie 2-0, Boscy ubierają się na czerno i Pure Clubbing tak zaplanowali sobie soboty. We wrześniu duża ilość promocji i na pewno duża ilość bitu i dobrej muzy, która was zachwyci. Kawiarnia artystyczna, kolejny pomysł na fajną muzykę, spędzenie czasu, to także w Ciechanowie. No i kilka rzeczy od chociażby festiwal Etno, który będzie odbywał się w Ciechanowie 11 i 12 września na propos Kamienicy Warszawskiej. Tu będzie duża ilość warsztatów muzycznych, nie tylko muzycznych. No i wydarzenie sezonu będzie grubo koncertowe w najbliższy sobotni wieczór. Tutaj pojawia się ekipa na plaży Patelnia. To oczywiście plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan koncertowo szaleją w sobotę.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyjechamy.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.
14: Cześć, jestem Angelika.
15: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
16: Cześć, tu Lidka.
17: What's up, guys? This is Bruno Mars.
18: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

wspomnienia lata na wrzesień, Edward Maya i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: sobie tak, nie mówię nie. Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
1: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Sims.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przeszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somberiego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam pasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: No sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wyjściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na nmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hi, this is Denzel.
14: Hey yo, this is Eminem.
15: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórzył.